kochanki, pojechał, pojechał do swojej kochanki. Pojechał, przyjechał, ona jeszcze spała, łazurynkę pod pierzynę, ona

Folks, here's a story I've got to tell you in Polish because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

Póki ty pójdziesz górą, a ja doliną, zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty będziesz panna.

co się nazywa rano, rano, ranusinko. Rano, rano, ranusinko, rano po Rusie, kaka, rano po Rusie. Waraj, teraz próbujemy jeszcze raz. Rano, rano, ranusinko, rano po Rusie, kaka, rano po Rusie. Teraz wszystkie razem.

goście wszyscy się zjawili i bo gorzałe ślepili cielęciu na zdrowie, no i także krowie. Tatuś mówi gościom z rady, hej, nie koniec tej zabawy dzisiaj u rodziny.